0: zabiłem się, no nie wiem.
1: Radio City presents the official top 20.